Mój czas stoi w Twojej ruce. Utropne witam Was na nasze kemsze, na serbskim ewangelskim dniu tu we Wojerecach, a z tym zdobom na domyślnicki dzień. Runie tak strowu też wszych przyposłuchają, kocyś przez wysywanie w rozwrstu nasze kemsze sobą swiecza. Mój czas stoi w Twojej ruce. Wszyscy smy swoje żywienie z ruką wulkotnego stworzyciela przyjmali. Wun nas niesie a zdzierży przez swoją lubość. Każdy dzień muszę swój wóczek pola niego namakać. Tole dary nam truszcz a wistu dowieru. Dziękuję, chcemy tohodla też na tutych kemszach spywać a so modlić. Spiewajmy nitko czysło 189 w ewangelskich spiewoskich. Niech Bohu dziękuję.

Ty nas przeprosujesz do swojego doma, na swoje słowo, a ke swojemu plidu. Ty przeprosimy, daj nam radę przebywać w Twoim domie, daj naszej wierze rosć przez prydowanie Twojego słowa, a daj nam tepie samo namakać przy Twoim plicze. Przez Jezusa Chrystusa, naszego knieza, kiedy jest Tobą,

Lubiczyci jeszcze tylko na dziczace kemsze przeproszenim czynszcze dobrytka nasz knies Jezus Chrystus pożonuj was.

utrobnie lubuję Tebie, knieże, moja sylność, knieże, moja skawa, mój ród, mój wumożniku. Hallelujah.

wszystkie czasy są zakowane w Bożej ręce. Tradycyjnie są psalm 11, Králi Dawidi przyriaduje. A to je wielki rozdziel k naszym dzienniejszym czasom. Král Dawid chce woprawdzie niszto od Boha. Ma żadania na niego, a liczy z Bożej pomocą. Przetoż je we wielki nuzy, a woła, wumoż mnie kwatnie. Nie daj mnie do heimby psinć, wutoń mnie, wuczyń mnie, bucz mi silna skała, a twierdy ród. A runie tute swoa, je reformator Marcin Luther w swoim najznaczyszym ewangelskim kirluszu, jen twierdy ród, je nasz bo sam, wużywał. Przetoż też Luther znajesze czasy dwilu a nutzkunich rozestajenju. A też Jezus samon wużywa swoa psalma 11, gdyż na krzyżu zawoła do Twojej ruku poruczu swojego ducha. Woła Jezusa, rycza wo jeho krutej dowiery. Mój wosud leży w Bożych rukach. A runie wonu nepowalnu dowieru zwurazňa tež hesło cyrkwinského dnia. Mój czas stej w Twojej ruce. Nitko môžeme rec, na potom je to lašitko jasne. Naš čas je v Božích rukach a je tam zaručené. Buďme tak věriví, kaž David, kaž Jezus a kaž Luther. A hotové. Tola, tak jednore, to tiež vlastně. Svoa psalma, můj čas stej v tvojej ruce. Su zdobom wulke, wulke wużadanie. Przetoż wupraja, ty jako człowiek nie masz swój żywienski czas na posledku w ruce. A tak myslu na modu mać, kiś je ciężko na raka skoriwa, a kiś co jara wo swoje ci dzieci starości, až tož z nich bude, když zemrie. Myslu tež na muža, když je so tak na svůj vumenk veselil, dokud je si telko předozal ze svojej manželsky. Hižo po jeničkým dňu na vumenku pak je zemril. A tež já jsem lica v náleču názornila, so nimamy swój żywenski czas w ruce, jako miach czeszkie auto nie zbożo, kiż poprałom neby przeżywiła. Tajke a podobne przykłady ponuwaja rozmysłać o tym, što chcu poprałom w żywieniu. A wszystkie dalsze prasienia, kiedy sam najprede hiżo menowała, wużywam swój żywenski czas myswapone. Za co se chwilę beru, a za co nic. Kielko czasa mi jeszcze zwostanie. A za co obszindu mi swoa ze spyła zabudzie skupiny Janka Hanka domysli. Gdyż skończne stijo wostanu, tak zomie samo mroczele przestrzanu, potom hakle spoznaju, kak jara sym so zabudził. Gdyż skończne stijo wostanu, tak zomie samo mroczele przestrzanu, spoznaju,
Kak rjane je po prawom swit. Dyby jenoś zastał woko mig. Pozastać. Zadychać, a zaczuwać, a z cywie wutroby. Tyś wolożenie zaczuwać, gdyż słyszu swoje mój czas stoi w twojej ruce. Nie, nie mamy swój żywenski czas w rukomaj. To je tak. Kujżdy a kujża namaka swój puć z tym wopkadzecz. Jest rudne, so dobia nas drude hakle nezboża a katastrofy na to dopominać. Mój czas stoi w twojej ruce. Przy wszych wużadaniach, kiż wone swoa wesibi kuaja, praja nam tyś, tam je nichtu, kiż na mnie a mój czas gejdżbuje. Kiż pone miłostcze na mnie polada. Nedobił hory a doły swojego żywenskiego czasa sama nosyć. W Boży dimenzji je wszystko zakowane. Tyż nasze krótkie a muliczkie żywienie są dżyl Bożej wieczności. A runę w serbszczynie mamy wone jungkrutne ariane, rozeznawanie my swomaj czas a chwile. Czas mamy wszyscy 24 godziny na dzień. Czas wostanie przeco samsny. Prasienie je jenoś, za co si chwile beremy. Przetoś nichtu nie będzie so na końcu naszego żywienia prasieć, jak tu se nadziło chodziła. Ale kielko lubostcze se dariwa. Što se dobro za druich zdokoniał. Dżęca, smiemy w dobrej zromadności. Cyrkwiński a domizniski swiedzin a dzień tu we Wojarecach a we Spalach dożywić. Przetone na siedny dzień. Pozastamy, zadychamy a dożywimy serbsku zromadność, kiś je krótsze zakotwena w Bohu. Przetoż psalm 11 nie jenoś psalm żadaniu, ale je pone dowiry a lubostcze krala Dawida, gdyż praj w psalme Boże, na Tebie so spuszczam. Przetoż Ty se moja skawa a mój ród, Ty se moja silność, zraduju a zweselu so na Twojej smilności. Ty postajesz moje noze na szerokie polo. Szerokie polo, to Derek Linci. Smiemy swobodni na szerokim polu stejo skutkować, a Bohu a sobu człowiekam służyć. Dołhoż smy żywi. A tak spyła na serbskich domizijskich dniach, hižo vele, vele lid pšeušo svirne ko židžino. Lidca je zesilnene ze spivokami slepjanskije vosady. A je to za mne dobry přikvat za serbsku zromadnošč. A to cile po svoach Kita Lorenca noe čase, noe kvase. Rune, nitko, na serbskim evangelskim polu, gdzie smy po cywi delni a horni wużicy, haj po cywi nimskie rozbrojeny. To smy iżo na evangelskim polu przeco zwuczeni romadze dziewacz. Słyszamy wszyscy romadze. A polo jest szerokie
kiž je Bo nam dověril. Přeco dále, přeco vyše spišnišo. Nímám chvíle, nímám časa zdychnenčko. Všitko honi drbju dále, hevak zapasnu snač možnošť, kotra skiči so. Haj, sú tajke časy. Ale, když si rádu skupinu Janka Hanka přivozmu, zadycham a prostčera stejovo stanu. A spoznaju, kak rjane je popravom svit. A zo sú moje, a tvoje, a šitke časy zakovane v te jedne ruce, kiš je pona ľubostče a smilnostče. V Božej ruce. Abo hišče raz se svojami psalma 1 a cíceči. Môj čas stej v tvojej ruce. Amen.

A wiesz, czy da hizo kajke wiedro budże tele dny? Witzigolte, możemy rec, nitko unie pokaza, żywe slebro tu budżynie 15 stopniu na maksimalnie 17, si tu hiszcze dżęca zalieze. Nitko wodnia mamy dosć, a na dosć moczelu, w oprodzie cyle ustawone su, tam so słonczko z cywa nie przedrie, hakle potom na wieczor sawonem jest moczelemi dolaraz pokaza, wieczor poczekujemy dretyś jeszcze mulczkę, szwiele, ale niczo wiecze, to dre nie budże. Tyż jutce, w utoru a sredu ma so znuła deszczować, żywe slibro tenietko bieru tydzenia w obstanie stupa, hacz dorskieć tydzenia zmijemy stajniem jest 23 stopniami, a potom wot sztwórtka sem dreso zaso prawie w uedri, a leczo co nauczy się dość, a na dość słońcom, tak zamożemy koniec tydzenia, potom dretyż zaso do wody skoczyć. Niech tak budzie, to są wszyscy, którzy mają koniec tydzenia swobodne, przede wszystkim szulario, jara wesela si myślą.

No a od jednego sportowego eventa k drugiemu możecie so tutunkun z tydzenia tak rzec podać. Czera szakobie Slavia marsz a jutce czeka jeżo prynia stacja zatkule bić ture na was. Dżęca pak możecie też kolesowariam przyladać. Dżęca mienujcy możecie kolesowarki a kolesowariu pohniwać a to jeszcze hać do popołudnia. W Kulowie wubiczuje sojenca tak menowanym wużyskim kapie w kolesowaniu. Miestrujem powiedzie czara przez Husk, Koczynu a Salu. Tuż drobicze tam, co też na wiste zaszlachania nastajeć. Dżenca wot byl na 12, po takim nitko 15 mięczunę niekak, so w a wokół Kulowa kolesuje. Serbski ludu ansambl tum prosy na litnu galu rejowanskiego skupin Wużyczanka a Wużyczanska rapsodia, a to dżęca po południu Cjuch, a potem jeszcze raz po południu Pečich. A tyż na wiosny Swiedżans miecze so wieselicz, a to dżęca w Nibelczycach, tam ma nitko rano rańcze piwo, a potem się zamknie so pisany program.

0: W tutym tydzieniu by wun swoje 100. narodniny svečil spisovačel Juri Brezan, rodziny we Worklecach, na gymnazii chodził, a pozdišo bydlił je Budyšinje, a doa tež w Hornim Hajnku. Vo jeho skutkovaniu je serbske šulske towarstwo zromadnje ze serbskim rěčnym centrumom Vitaj, župami a serbskimi šulemi w utoru a sredu šulerski projekt Mistrze Przewedvo. 123 šulariu 7 letniku je jacere serbske institucije vopetało, so bychu tam nešto zajímavého vo Brezanu zonili. Jedna ze stáciu bytiš serbski rozvoz. Tu bychu šulario z Ralbic, Worklec, Radvoria, Budyšina a serbsko gymnázia. Z učerjemi bychu so na to přihotovali a potom z pomocou Moniky Gardusovie naravali za vusevanie. Šulario vo Juriu Brezanu. Prosu, Jara.
1: Najprederas masorec, zo su holce a hulce hoborske vužadanie zmištrovali. Kožda skupina je bieru dopoudnia 4 šelake stácie prešva. Pučujo pomestče, kajž pšitajkej reli vod jednej stácie k druhej. A šudže čakaše dživo. Te prini rozvosu by naprašovanie pred mikrofonom. Džas, čežno šudže byli.
2: Мы с вами дживали были, мы с вами так как уж штопли об этой рали не что, мы с вами в домовине были, а ты в бригадах Нововицке звонили. А в сербском институте мы яровали книги, ты же вот не увидели.
3: Там все было фасцинованно, как вилле книги я вон написал.
2: Мы с вами ты до яровали рычу пше вожили, там же как до Японщина.
4: А мы с вами дживали, он и лепо любила, только что там с вами не что пше рали.
1: A při tym šim su tojšto vo Juriu Brezanu zonili.
5: Zojo vun jen z tých najvúznamnejších serbských spisovačov 20. letstotka a zojo vun so v Worklecach 1916 narodil. A zojo vun brigádu ani navedol.
6: A jo serbský dom su bu natvaril, zo suane koslu, teda je na jaromauke veska, zo suane to, ako prine natvarili.
7: Also ja wim hisch, aber muss ich de Dopanitz und wuko 20 Knie wudau, ha muss Dokumentatio lada li, also ja Juvenia, a dos ja muss ich de Dopanitz ja wun Nana subiu jara seie, das ist Jessa Chilt aber tag, ha roja glaub ich Kruschitzach.
8: Ja sim prini raz wot ja Sonio so ja wun dvuritschne Knie pisau, ga ich moja Archa, aber die Chinaische.
9: Kake Elefant Doribuschu, nie mi moja Woka przeco jako dziecko przeczytała.
8: Moj wuj z Ameriki.
1: Hej, to je jedna z technika kposta knie, kisie Juri Brezan pisau. Kriminalka za dzieci, nasz wuj z Ameriki. A z tej jest o tojszto szulery serbszczynie wo sebe intensywnie zabirało. Stawiznu pytania a popadnienia bandita pojeda knize šuler z dziejatki, kiš vone dyrdom dej prozninach doživi. A kak so jeho proznine započnu, tutu spočatnu scenu z knihy predstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radvorskeje šule.
10: Bedruji džen vujkých proznin. Syn neje so v šuli došt pracoval a boj so na ne svoje cenzure pokazač. Tohodla je na ubi na nové cenzure pytal a namakal.
11: Skončne mi ach na nové cenzure dživiatki. V športče a nimčine však jedenka, ale hevák, vopravdže prima příkvat za mňa. Tun môj nán. Kopiruju jeho vúsledky z dživiatky a veselu so, zo tam v posudku stej, zo môj z väčšej pienosťu lepšie úkony docpieč. Mi un 10 kruč v obtyčen priduje pienosť, pienosť a ryči, zo som zniły kaž stary nepil. Posluje. Žaden džiu zo so či v uši same vod so zatykaja.
10: Potom by tak daloko. Syn pšinže z šule, nan pšinže z dživa.
12: Hallo.
11: No?
12: Što no? Njestaj so tak vupe. Kajke su?
11: Minište cenzure? Da so okej. To reka moli lepše byč, dyš ne bychu vúčarjo. Například jole, mate.
12: Tvoj plán by dvojka? Nic?
11: Sim z cua jenež dvě známce dostal. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasna šikana.
12: To Rika zanese svoj cíl docpil, dokáž je vúčavina.
11: No haj, tak to tež riec nemôžeš, papa. V W cyrku sym so polepsił. Won 0,7 dybko. Może ci to z liczakom wuliczyć?
13: A może ci bez liczaka wuliczyć, so takie żaden aby nie obstyś.
1: Przygotujo so na projekt, su si tamni szulerio kujszty, kujszta, hinajszy wurysk z kryminalki wupyczali. A ja wam praju, tole nam przedstajć przed mikrofonom, docewa tak lochko nie. Ewa ma wurysk, gdyż wonemu dziejatkari na dobo odmiena prozninach kiwa, nieoczakowano kwapa wodurie swójbie dotal nieznaty wujs Ameryki, kiś biehu jednania jeszcze wulku rolu raje.
3: Nandzie się kituriam, a potem je zauwa stary mórz w dżinsach, we wszych babach, kraklaty koszli. Kapa w osobne, kłobuk szeroki, a miezłoczo od wucha do wucha przeczelne.
1: To dla so ja powiedał, tyż skoku z nim sprzeczeli. Czarla jest i szulaka tole wubrała.
3: Misotun wóryst lubi, to kiedyś jednego muża z Ameryki, jako wujamycz, może oprawdzie kul być.
1: To runia ważne knize, nasz wuj z Ameryki, je auto. Ze swoim autom ma swojba wolnego reka poprałom lute wuszparania, czyta Weronika.
3: Nasz fort to be fort, to jest jedna rycz naszego nana. Toho dla loli nidzie na dół jeli niesmy. Lica nie pojedziemy, a klitu najskiery też nic. Szczęść kredyty nastupa, ma nasz nan nalady kaśnie andertalo. Do ci żerje żywe miasto z koszu, by wun praju. Toho dla lutujemy, a spywamy pacio, so by nasza kara hać do nalicza wudżarzała.
1: Dla potom, da si wuj z Ameryki swoje ameryjskie auto sem przywieźć. Bije z manscy wulku karu, rika knize, gdyż ma wele sobu jeducych rum, a wun dzieci na wulet przeprosy. Ale z tej szerokiej ameryjskiej karu wuj spodził nie pomałku jedzie. Jeho mody przeczel co podamo nadzieja zo PS-y won puszczy, czyta Konstantin.
14: Na dłuchym odrysku nidzie bijenoś 80 dowolene. Wun ani w osmuszku kiecisz o nie jedzie się. Za nim by so dłucha waka naro madziwa. Pryna auta nam niemale do zatka stoka się, a spyta nas ze swietowy hupu do spicha czerić.
1: Tu ta pasaża kni so Konstantini w osobie lubi.
14: Urysk je smyszny, dokiż wun tak pomałku jedzie zo jeden trabi ich przeszczone. To je nam ne żadne skutkowało, dokiż jen trabi, to nie o tak spiszne, a tu je einfach te auto przeszczone.
1: Kryminalcy rubieżnika pyta, jaki się wełsyżno huściszo skradżu pobył. Tun pak przeco dwójce przyńdzie. Pryni raz, so jenoż rozladujo. Wuj Joe z Ameryki zaczych im sobu sledzi, a na końcu policji pomha, jako jesi bandit pozdaczu domczk swój, by naszego ja powiedaria jako cíl wupytał. Nan, syn, wuj, a policyst cedzo jeho wieczo przy dalszym zadobywaniu lepić, a wakaja czmołym domie na niego, czyta Franciszka.
7: We wulkistwy kroczele, które są rozsunęchu, w samse sekundy zapinę nan zwycu, szczery wosnie zariachmy hände hoch, a przed nimi stiesze pfeifa. Myślę na te syny wosyby lubi, ta napiatość, ha, ja sam się tym synu wupytała, tak jest tamtym bandit hod wypopanene.
1: No, nitkie jasne, sztuje tun bizman. Przeradzene nech je przydatnie, zo knize też moduszka lubosć podlansku rolu raje. Na jace szuleriam, kotrych sam so wopraszała, jeso knia na szwój z Ameryki lubiła. Hiszcze kusiac action jesi jeden pszał, ale druzy miniachu zoso im na knize lubi.
3: Co to tak napięte jo? Z tym są rubieżnikom, a tak?
14: To, że to uprodzie spodzienie, za jen paru sa zadobie do jenej kieżi, a niczo nie skoncowane po bleszu wina, a jak radnienie.
3: Bun to ja rada repisa, to so ty dere czytało. To by relativ napięte, za suwane pan wondosaneli sztu to by, što so tam stanuło, a ja sam to te jara fascinowane namakowa, że ja tu te takie sobu to obnucał, że ja tu wuj z Ameryki tam him przyszło, a potem so one tam rumadze sledzili.
2: Luchko, że tu nie te rozmi, a ty nie przeduje.
3: To ty smyszne, a ty spostrzyni tu kniu czytać.
1: Wuczoka Katka Bukowa z Woklec, jedna z przewodniców, je tutun projekt jara rady przewodziała, a swoich szulerów też na nią przygotowała.
3: W
15: po takim Juri Brezan, to je jedna osobina a jen spisovač, bo jo kiš može jen poprom v kujždem letniku v objednavač. Hačen to pjatem letniku započenamo, kajš netko tu sedme letnik za se knjižku naš po iz Ameriki, abo dešme dale do tih višjih letnikov, džemo stare nana, podobne. My vokličenia mamo samo ješte ten plus, vunšak je do voklič, za tuto je šulio kodžu, v kotrež my vukneme. A ten flair, kotrež jen sa noti začubave, te rumnošča, v kotrež je tiež Juri Brezan vuknu. Jo po takým, ja bo prav fenomenálne. A to odla, môža si te šulio to jara dere predstavič, to ja spýtam, vieso tiež ve tým, zo ja praju, že je von bydliu, abo že je von došli kodžiu, ale tiež přes jeho tvorbe, tak už von tak veľa si bližšie v okolíne voklic opisuje, zo si jen to môže v obrazlivé jara dere predstavič.
1: Runie tole sú moži čítario ďalšie knižky Brezana nazonili. Pretož nekoci šulerio sú so vienovali knize Moja archa Horný Haink, kotraž nie je román s voľným jednaniom, ale v opisovanie zvieriatov a přírody veuse a blízko nie je s veľa drobnými stavizničkami a v opisovaniemi. Kaž napríklad tutem číta Amadeus.
8: Starý koup a koupica vostašte na svojim hače. Zima by miva a voda nie zamierzne. Do Kipre môžo všetko hišče v brúnem pieriu môžato, mi ešte staré všetko blízko sebe. Náleto poča Kipraš gnadobo rošč. Dosta ponečím bylé pieria, a v liču byvún koup, kajš kujždy koup, a so jako starší brat staráše sobu vo nové môžata staršiu.
1: A tiež tuta knia za mode publikum nie so šuleriam čítariam ľubiva.
16: Knia jara zajímavá, dokáž je jara veľa přírody nutská.
17: Haj poprám dere gespúrna džila luchce písaná.
1: Vo sebe zabíral však je so Juri Brezan čas živenia z tematiku krabata. Na najša lakoriše vašnie. Za džiči a modžinu napísal hižo 60-tych letach kniu Čorne mün, tiež nemsce, kotruž je defa sfilmovala. Tyž to bie šuli téma. Lukáš číta vo lôzem čornom mnku, ký so pône s vobou biehu staviznou vúcichnuje, tule přemenienu do makra bie gera.
6: Oni so pokšižuja a mielča. Je strasne vo makra bie rečeč. Uma mnohé vúši a tak zlohka, kajš nichtnú praji. Dysčík so dže. Tak zlohka un praj. Pojsniče jeho, abo tun muž ma bies vôj dále živý byť. Nichtnú nie, tých ličiu, Gottrims je un dau wo wat bit. Ja den knie sam i genesen chitau alle mo so verschuli ihren filmches Johnnemen Lali.
1: A tak su so schulleriona Schellakore waschnia s tvorbami a živinjom Juria Brezana zabirali. Jedna z vučoko sapschinako kis po projekte facits chanu je Sabina Jurincec s Radovskeje vyššie schule. Napríklad bych to jeje šulerio, ký sú s rozdielenými rolemi jednu ze spočatných scénu knihy na švoj z Ameriky predstavili. A ona na koncu k projekte minieše?
18: No, to je všetko jedné vúžadanie, dokáž bola nás v Radvoru na srednej šuli, kde máme jacore rečné skupiny a tým všim zblížiť Juria Brezana je češko došť. Ale z našej skupinu, v mojej skupine tých srbsko-rečacích, Mačanoričných a dvúričných je so to tola dere činimo rune tajke rolové ryky, so potom tiež dere čini a so naložuja srbštinu.
1: Celkovný projekt je vonie Srbske šulske tuarstvo zamoujalo. Zromadne s partnerami vieso. Předsedka Katarína Jurková.
19: A ja som viacero projekte hižo v jeho dome v Hornim Hainku činova a so netko posmiatne V času jeho živina sme aj jednoho špeďo a zo hún tam bodli, hate knie, jen číta. Ja si musím hižo ako šula zakladne šule od elefantar do rybošov hač do knie za doroščených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Juria Brezana a tohle sa musím do mojho tiež v našem pomiatku žiaržiť.
15: Svišili sme vúsevanie šulerský projekt vo Juriu Brezanu. Štúž netko snano na nábožné vúcovanie čaká,
0: kotre šako hevák s dupkom 12 vusivame. Nie, tuto je hižo nimo, dženca šako biena hinejši miestne, šako sme vo dresačich božu službu ze serbského evangelského cirkvinského dňa live přinesli. A to z Janskej cirkvie staré miestče v Vojerecach. A tu už sa netko jo na tuto miestne nedom dále spisovačili Juri Brezani venujeme. Do toho pak hučbná přestavka ze skupinu Janka Hanka a tež oni spievajú vo reku nekotrých Brezanových knihov Vokrabače.

0: Вон бы тутым тычыню, в утору 9 июня, свое 110-е народнины свечу, ели бы еще живы был, наивузнамнейший сербский списывачель 20-го лицтотка, Юрий Брезан. Складностне того свечече нитко фича мерчина венка воним, котрыш е настал к сточинам списывачеля 2016-е. Титул Юрий Брезан, его живенье.
1: 9-16-16. W niemskiej hiszcze keżo knieży, w ju kraja założa bajerskie motorowe tłornie BMW, Ameryce nastanie zawod Boeing, w ruskiej zakończa twar transsibirskie żeleżnice, w Berlinie dokończy wiadomostnik Albert Einstein swoją teorię relatywity, a w szwajcarskim Zürichu wotewria umiece Rota, Cabaret Voltaire, a w nim dada is nuna makaja.
2: Dedesn rrrr, ije, pift hilft o til, jöka! Rinsekede bebe in skrmü, ziu enze ziu rinskrmü, rakete bebe, rumpf tilft ho?
1: Ach hei, a wasse bier Europe, nemdri hat jodotal nai suru visha vojna stavis nach Choestva. Premia svetova vojna. Ve bitve pola Vardona, šisa džidževat na čestu šestnače, viace hat 300 000 Francozo a Nemco svoje živenje. A to jenoš, zo biso fronta vo nekotre moličke metre tam a sem suava. Verdon mienowach Ukrainu klumpu a kostczowy myn, a do tutego bichu ci wyszkojo a knieżkojo, tyż prostego bura a skawaria ze zasonienych łużyskich horianów posłali. A pucz do tutej domizny tre mysle Jurija Brezana w juniu to leta huścisza pytachu. Szako so tam jo synk w żywo czy maczore na porod hotowasze. Wony synk, iż by tedyše dożywienia nana poldzišo na swoje ważne u prymej knize Felixa Hanuša za siebie a za nas literarice zobraznił.
3: Smerč we Wudolinie cychnowaše. Jakub Hanuš wovu sprytu ke stohanemu koniacemu čivu nesvyšeše, zo reješe vožívenie som odlo. Mači Boža, čin zo žive tule bulezu. Meju dječo, chcú so dreč a trádač, ono nech našulu koči, jeli buđe hulc, a jeli zmeje vovu k tomu, mači Boža. Mun nech na duchomstvo dže. Čišina, so do Wudoliny vali. Jeli, to chce, boboleše Jakub Hanuš.
1: No hej, z tym duchomstvom dre na koncu ničo nebu. Hulc nochceše, ani knize, ani we opravdžitosti. Tola, vostajme najprej junu leče 1916. Niedže 670 km od zapadneje fronte kranju zdalena leži mała vieska, ke kotrež mysle Jakuba Hanuša v knize a Jurija Brezana we opravdžitosti čekaja. Vokleci, posledná ze 7 sú pod uzatkule. Vieska z niedže 500 obedlerimi. Knižne mjeznimi, burske žone, vjesne dječi, a pše stari, pše mođi, a pše kipri mužojo. Tola lidma doroščeni. Po tih bi se kežo přišel. A tu, jedna žona. Je to baba. Punžime razane, a poladajme, dokal ona dže. A, ona so skrutim krokom na kežu, tu, blisko koronje miri. A netko, prošu čiho. Znano, môžeme sobou núc, kde sme čicho a puču nestejíme.

rire. Co się blisko, badalą kowy rierze. Gia, gia. Das Lied naht, da bietet auf Shepard, sei haju wörru. Sage du, jo, swoje shit, wann apera już gödu. Upuść jo, schiebert sehr, ja, uzjab jo, a uznaj, scho.

Toste zuki pechadaju z jednej najwięcej znanej twerby w Meriu, la mer francuskiego komponista Claude Debussy. Żwiśnaście sto, a ci jo zachopił na niej żyłaś, jadam twiele się peździe jo była twerba getoła, a jo se przedstawiła. Uspiech jo był najszpierie słabym.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatejú liczbu orkestrowych barwu, pełność motivu a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstajeniu twerby tencas nie opak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientirują se iści wiecej pe klasisko-romantyskiej tradycji, a formy tej muzyki zunata, symfonie a podobne su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladbisi su pak przysłuchari byli przemierzone przez wielką mań szakorakich motywów. O nieju to ta jedna melodia, z której już możesz maniwrirować przez twerbu. Jedna żwała za drugiej nowych muzykalistkich myslickich przedobyła się k uszyma przysłucharia.

Roni, kiedy byś si su teke krytyzirowali, aż żadno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmaleraj. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykalskimi sredkami. Gdyby si jo pak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miast nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merje nje su jano inspiracija za muzikarjo. Za wiele luži jo merjo pežedane miestno, ale teke miestno za vedehanje. Pe oblicenje uhadaju z togo, aż 1,2 miliarda luži jo pokazane za zastaranja ze zvierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekšuvaju ušej 70% planeta. Za przeżywienie na Zemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych merjov nie jo żadno żywienie na landzie. Merske organizmy, ako fytoplankton a merska čała, producirują około 50% atmosferiskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają briogi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Zemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Zemi.

Klezmerski Storm je titel togo koncerta za violinu smitskarski orkester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami Styriletne Casy susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Merski Storm jo Vivaldi užwał dogromady z tyri razy. Poszyknie płasi pak ten koncert estur, ako jego najwiecy rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Merski Storm 200 lat do pisanej muzykaliskej wizje Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał w tym w listach, jo Sven orientirował za Atlantikom na pet północy francuskeje. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał swoju twerbu. Orkestra, ako jen znają mizińca, nie jo se tenca z iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, z raznie jadnoriesimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskieri ugbało wieliki zasiść. A u szejszego krużyli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści zińca przysłuchają.

dalšny problem je pestupujúce ogrešie meriu. Niekotare namerské družiny przepołożujú svej habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejžnomerské ryby žinca teke w predpołnocnym a baltickim meriu. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Niekak w samskim czasu ako merska wizja Debussy, jojogo krajan Maurice Ravel, wezjawił swój sławny klawierny cyklus Miroirs, gledałkowe obrazy. Predne trzy kusy są obrazy przyrody, a ten trzeci kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swoje umysie jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszej nich se znosują cyzuki, ketereż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrirował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuózność w obchadaniu z orkestrą. Szykowaność jego orkestracje gnujo iści zinsa. Rołunki Ravela supak orkestrację wet pokazali. Bena niejo miała na koncercie uspiech. Psiałszo nowe, niezwucone su byli zukowe barwy. Przy klawiernej wersji masz skero za sześć, aż pegle dajesz na melbu. W orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

Zistymi zukami z kompozicji Okeanide. Finskiego komponista Jean Sibelius końcy se naszo żyncajśne ustrzewanie. Kukaśpie Svetowego dnia Oceanu jo nasz autor Sebastian Elikowski winkla zestaju klasisku muziku a jos zabierał ze situaciju Mörja.

Wszakie z magazins zdają nieco zabeli. Żowe stali su te lieta, widzim, ale nie rozumieją, że przysednu se chyba.

Po słyszymy kusk muzyki z filma Ci woreżki za popielinku. Nasza muzyka tyżynia jo ten raz podcestciła czesku grajaku Libuše Šafránkovu. Tu popielinku z filma. W tych dniach jo był jej narodny a piety smiertny żyjen. Z jej obszerniju filmografiju słysza wena k niewiecej znatym a oblubowanym grajakam jej domunie. Mjaze nimi jo był teke red mjaze narodnych produkcijo, na przykład wo atentaše we Sarajevo. Wiecie raz su byli filmy, w kotarysz jo grała Libuše Šafránkova, nominirowane za myto Oscar. Rono tak wiele przypoznasza, zasłużyjo se teke sebie moge komponisty filmowej muzyki. Oblubowanu filmową muzyku za Ci woreżki za popielinu jo komponirował Karel Svoboda. Wenn jo miaze drugim pisał teke spiwe za Karela Gotta. Jo, a już jo ustrzewański czas mimo. Wicze jo saski program zasi dybkonie podnia za was tu, pen z mojiju kolegoku Anju Kochholz-Schwarzowiju przy mikrofonie. Wet serskiego ewangelskiego cerkwinego dnia we Worycach a Spalach dostan jo pen wicze miaze drugim planas zasiść. Ja sam in to rozszoknujem, ja som Diana Šecová. Mišo redno neželu.